Dzień dobry Państwu. Dziś, 2 czerwca 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne, wita Państwa Ania Zamecznik. Wczoraj, 1 czerwca, w Polsce obchodzono Dzień Dziecka jako pozostałość sojuszu ze Związkiem Radzieckim. W innych krajach ta uroczystość jest obchodzona o innej porze roku, a Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Dzień Dziecka na 20 listopada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w roku 1959 oraz Konwencji o Prawach Dziecka w roku 1989. Za kilka dni, 5 czerwca, będziemy obchodzili Światowy Dzień Środowiska, w tym roku nawołując, aby działać na powstrzymanie niekorzystnych dla nas zmian klimatycznych, utrudniających produkcję rolną. Więc, aby uczcić ten dzień, wybrałam kilka wierszy o styczności człowieka z naturą. Rozmowa z drzewem. Zaszeptał do mnie, zaszmerał kasztan rosnący za oknem. Czy widzisz, jak się chmurzy? Znowu na wskroś przemoknę. Deszczu mnie bicze smagają, wiatr szarpie złymi łapami. Ach, czemuż minęło już lato z jasnymi, ciepłymi dniami? Ty, który często przed siebie patrzysz w milczącej zadumie, wiem, że mię lubisz troszeczkę, zwłaszcza gdy z cicha zaszumię. Pamiętasz, jaki byłem, gdy wiosną się odziewałem w zieloność miękką i kwitłem kwiatów uśmiechem białym? Powiedz mi, czemu się smucisz? Czyż tutaj także źle ci? Poczekaj, może jutro słońce pogodą zaświeci. Dzień odszedł, noc się zbliża, spoziera coraz ciemniej. Co ci się stało? Ach, powiedz, że tak wpatrujesz się we mnie. Wyjeżdżam stąd nie za długo, kochany przyjacielu, świadku mych licznych radości, świadku mych smutków wielu. Wtem wicher nadleciał, wpadł w ogród ze świstem i wyciem dzikiem i ledwiem słyszał, jak kasztan stłumionym odrzekł mi krzykiem. Stanisław Ciesielczuk. W numerze 5 na marzec-maj kwartalnika Moja Przestrzeń Kultury jest opis Danuty Szmeling. Zapomniany poeta. O Stanisławie Ciesielczuku, urodzonym 3 czerwca 1906 roku w Hrubieszowie, a zmarłym 26 listopada 1945 roku tamże, poecie, korektorze Gazety Warszawskiej i Ekspresu Wieczornego, członku grupy literackiej Kwadrynga, można by pisać bardzo wiele. Jego twórczość literacka to przede wszystkim poezja liryczna o charakterze filozoficznym, metafizycznym i tak zwanego teatru natury, dźwiękowo-muzycznych obrazów przyrody, które przyciągały wzrok i zmysły wielu współczesnych mu czytelników. Przez krytykę literacką był szanowany za to, że szukał w poezji przede wszystkim harmonii słowa i ładu, spokoju oraz ciszy, refleksji nad przemijającym ludzkim życiem i śmiercią. Wychowany na twórczości romantycznych wieszczów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, szukał w sobie, w poezji i w wielkim świecie równowagi wewnętrznej. Choć potrafił się buntować i w buntownikach widzieć przyszłość i nadzieję na lepsze, uważał bowiem, że poezja powinna spełniać rolę społeczną. Kocham was, buntownicy najwyższego rzędu, co grę bytu przejrzawszy w gniewie i w proteście, ciągle odchodząc z mrących zgodliwie obrębów. Podpalacie przyszłości dal na lat 100-200. Doświadczenia życiowe młodego poety, wojna, współpraca od 1927 roku z twórcami grupy poetyckiej Kwadrynga, sympatyzującymi z polskim proletariatem, miłość, a także ciężka choroba płuc zdeterminowały charakter jego niepospolitej poezji, choć oczywiście nie do końca. Świadomość przemijania nigdy nie była w epicentrum jego twórczości, bowiem łączył ją zawsze z zachwytem nad pięknem świata, krajobrazu ojczystego i natury. Bom najwięcej kochał zboża rozszeptane, deszczem myte, słońcem grzane, całowane, szumne, drżące, szelepiące,
Z mego serca mak wystrzeli i zakwitnie, z moich oczu wyrosną dwa kłosy żytnie, będę nocą. Nie był poetą patetycznym, unikał wzruszeń na wyrost, pomimo że w swojej liryce brawowurą, metaforą scalał emocje ze światem wewnętrznym i zewnętrznym, poszukując w nim recepty na ludzkie szczęście. Julian Krzyżanowski pisał po śmierci poety. 6 tomików jego poezji lirycznej wyznacza mu jedno z najwybitniejszych miejsc w drugim pokoleniu liryków międzywojennych, pokoleniu poskamandrowskim. A co z tego dla literatury polskiej wynika? Śmiem twierdzić, że z perspektywy czasu niewiele. Dlaczego? Nikt już dzisiaj nie pamięta o tym, jak pięknie Hrubieszowski poeta, kolorysta, pisał o umiłowaniu pól, drzew, dźwięków przyrody, o niezgłębionym kosmosie i zażyłości człowieka z naturą. A szkoda, bo w budowaniu poetyckiej metaforyki i skojarzeń dźwiękowych był po prostu mistrzem. Jadwiga Ciesielczuk, żona poety, tak komentowała jego nietuzinkową twórczość. W wierszach Ciesielczuka można dość łatwo zauważyć łączność sztuki i życia, romantyczne uduchowienie przyrody i ciągłe poszukiwanie materialnej więzi między przyrodą, a także między człowiekiem i kosmosem. Szczególnie jest to wyeksponowane w liryce opisowej, w której obraz, metafora miesza się z rzeczywistością pełną realnych światłocieni i szarości życia. Ziemi pachnącej kwieciem, lasem, porami roku, choćby jesienią. I oto znowu jesień, sypie się złoto liści szelestnie. Gdy wiatr przeciągle pośród drzew westchnie, sypie się złoto w lesie, przekwitły noce letnie. Przeleciał tabun dni rozśmianych, wloką się niebem mokre tumany i świszczą chłodu pletnie. Czas ciągle rwie się, życie jak podmuch wiatru przewiewa. I oto znów złocą się drzewa, i oto znowu jesień. Osiągnięcia poetyckie Stanisława Ciesielczuka, które wzbogaciły poezję dwudziestolecia i były echem samoświadomości jej lirycznych przedstawicieli oraz kultury intelektualnej i szeroko rozumianej kultury literackiej, okazały się być dla niego samego tylko małym epizodem w jego krótkim życiu. Poeta, choć od jego śmierci minęło 26 listopada 2019 roku, ciągle czeka na spektakularne literackie upamiętnienie, wykrzykające poza krótkie wspomnienie na łamach mojej przestrzeni kultury. Jak sam pisał, życie ziemskie przeskoczę, zaplątam się w baśnie i czar, co we mnie milczy, odrodzi się znów. Pisała Danuta Szmeling o Stanisławie Ciesielczuku urodzonym 3 czerwca 1906 roku.

Nocturne Chopina grał Roger Woodward. Wybrałam ten utwór, aby poruszyć śmierć kobiety, która chyba najbardziej była związana z Fryderykiem Chopinem. Według witryny www.bornesulinowo.pl Aurora du Devant, pseudonim George Sand, urodziła się 4 lipca 1804 roku, a zmarła 8 czerwca 1876. Pisarka, rewolucjonistka, obroni praw kobiet. Dla Francuzów to przede wszystkim wielka pisarka i nietuzinkowa postać z połowy XIX wieku. Poznajmy lepiej jej losy. Zgodnie z rodzinną tradycją otrzymała na imię Aurora. Była córką napoleońskiego oficera i wnuczką Aurory Saskiej, prawnuczką marszałka Francji Maurycego Saskiego, nieślubnego syna Augusta II Mocnego. Szybko straciła ojca, opiekowały się nią matka i babcia. Babka wychowywała ją w kulcie dawnej, świetnej przeszłości, w kulcie honoru, tego co przystoi, co nie przystoi. Natomiast matka w kulcie pieniądza nauczała ją nie dowierzać bogatym i wpoiła niechęć do arystokracji. George Sand zawsze odczuwała dużo sympatii dla buntowników i sama do nich należała. Z potrzeby serca i temperamentu. Samodzielną panią domu w Noant stała się, mając 17 lat. Szybko wyszła za mąż za barona Kazimierza Dudewanta, z którym żyła 8 lat i miała 2 dzieci. Jej małżeństwo nie przetrwało długo. Pragnęła przywrócić kobietom prawa, których pozbawiało je małżeństwo i żądała równouprawnienia w miłości. Uważała, że kobiety są traktowane przez mężów jako służące. Sand zastanawiała się nad pozycją kobiety w społeczeństwie. Zdaniem biografów nie była jednak feministką. Jednak na przykład nie żądała równouprawnienia politycznego dla kobiet. Nawet była temu przeciwna. Wychowanie kobiet będzie takie samo jak mężczyzn, ale serce kobiety pozostanie schronieniem miłości, poświęcenia, cierpliwości i miłosierdzia. Ona właśnie ma ocalić pośród brutalnych namiętności chrześcijańskiego ducha miłości bliźniego. Bardzo żałosny byłby świat, gdyby kobiety przestały odgrywać tę rolę. Aby zajmować najlepsze miejsce w teatrze i na sali wykładowej, przebierała się w męskie stroje. Później przyznawała, że są dużo wygodniejsze niż kobieca moda. Nie stroniła się też od publicznego palenia cygar i papierosów, jak również przeklinania. Znana z burzliwego życia, wdawała się w liczne romanse, a jej ostatnią wielką namiętnością był Fryderyk Chopin. Gdy się spotkali, miała 35 lat. Kompozytor był od niej młodszy o 7. Traktowała go niczym własne dziecko, otoczyła nader czułą opieką. Rozstali się 2 lata przed śmiercią artysty.

ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, wszystkie osoby indywidualne i organizacje, które do końca maja bieżącego roku odnowią składkę członkowską, jak też nowo zapisani w tym czasie, wezmą udział w losowaniu nagród przygotowanych przez Biuro Radia czy ZCC. Losowanie odbędzie się 3 czerwca o godzinie 12 w południe. Szczęśliwie wylosowani zostaną powiadomieni o nagrodzie do 28 dni od daty losowania i ustalony zostanie sposób przekazania nagrody. Można płacić przez telefon, dzwoniąc do Vanessy pod numer telefonu 49 15 19 23, powtarzam, 94 15 19 23, podając swoje dane osobiście w biurze radia przy 309 Albert Street, Brunswick lub przesłać czek na radio. Można też przekazać pieniądze komuś ze znanych pracowników w sekcji Polskiej Radia 3ZCC. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 10 czerwca bieżącego roku czytanie prezentem na całe życie literatura dziecięca prowadzi Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni prowadzi Grzegorz Nowak. I 20 sierpnia sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego część druga prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków w Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelong, które odbędą się w sobotę 20 czerwca bieżącego roku w Domu Orła Białego w Breakwater. Od 46 do 48 Fellmongers Road, Breakwater, Victoria, 3219. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy polskiego chóru młodzieżowego oraz wykwintną 4-daniową kolację z międzynarodowym menu, jadłospisem obejmującym również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23.30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca bieżącego roku w Domu Polskim Syrena w Royville. Wejście od godziny 19, początek quizu o godzinie 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Łowicz zaprasza. Wejściówki w cenie $20 za osobę i opłata rezerwacyjna $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób, też z opłatą rezerwacyjną. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę, Kolej w oczach młodej Polonii organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następnych kategoriach artystycznych i wiekowych.
Kategoria plastyczna, wiek od 5 do 8, od 9 do 12 i od 13 do 18 lat. Kategoria literacka, wieku od 10 do 13 i 14 do 18 lat. I kategoria multimedialna, wieku od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 z rana do południa, w środy od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne. Przed domem Jarzębina, przed domem Jarzębina ku ziemi się ugina, widzisz, coraz to śmielej jesień sobie poczyna. Już z pożółkłych połonin hucu swe stada goni. Weź pierwsze z brzegu ziele, rozetrzesz je na dłoni. W garsteczce tego prochu, w trębity ruskiej szlochu, w obłokach, ach, we wszystkim jesieni jest po trochu. Zapisz tę porę, zapisz, bo zaraz ją utracisz. Pozbieraj ją, pozbieraj, jak umiesz, jak potrafisz. Jerzy Libert. Poeta Jerzy Libert urodził się w Częstochowie 24 lipca 1904 roku, a zmarł w Warszawie 19 czerwca 1931. Karol Szymanowski, zainspirowany jego dziełem Litania do Marii Panny, użył go do swojej 59. symfonii, tu wykonanej przez orkiestrę pod batutą Jerzego Maksymiuka.

zmyśli wieczornych. Zmiłuj się nad nami, jako woda uciekająca życie nasze, jako wątłe skorupy kruche łodzie nasze, jako kwiaty więdnące serca nasze, jako ptaki więzione dusze nasze, jako światełka, które we mgłach obłędnych światła szukają myśli nasze, jako rany, które tęsknością łaknące wargi ku dosytowi rozwierają kochania nasze, jako trzciny, którymi nad wezbraniem wód biegnących wichry miotają wole nasze, jako gołębie, które pod niebiosami pościg jastrzębi ze sobą mają cnoty nasze. Tyś, Panie, dla wód wieczorność uciekających ujściem, dla żeglarzy z fal na fale spienione rzucanych przystanią, dla serc od tęskności we wnętrzu swym omdlałych winem, dla skrzydeł odbicia w ściany klatek rozbolałych nadzieją. Zmiłuj się nad nami, Tyś pochodnią szukającym, lekarzem tym, co chorzy, siłą w sobie zachwianych, ratunkiem ściganych. Zmiłuj się nad nami, my prochy liche i przed wielkością Twoją największy z nas pyłek maleńki. My, ślepcy, błądzący i przed mądrością Twoją najmędrszy z nas krótkowic jednooki. My z jadem w żyłach urodzeni i przed dobrocią Twoją najsłodszy z nas piołun gorzki. My niedolą na sercach piętnowani i przed szczęśliwością Twoją najszczęśliwszy z nas nędzarz spłakany. Zmiłuj się nad nami, Tyś światłem bez cienia, kochaniem bez cierpienia, potęgą bez zachwiania, dobrem bez skazy. Zmiłuj się nad nami. Wielkość Twa za krańce stworzonych wszechprzestrzeni sięga. Mądrość Twa z mazy do stóp Twych kornie przypadające przekreśla. Dobroć Twa serca błaganie rany swe Tobie ukazające ukaja. Litość Twa nad brzemiona swe po drogach twardych niosącymi pochylona. Zmiłuj się nad nami. Idziemy, idziemy ku Tobie po falach wód wieczność biegnących, chwiejący się i niedowidzący. Płyniemy, płyniemy ku Tobie na łodziach wątłych, kruchych, błądzący i powracający. Wołamy, wołamy ku Tobie serc zranionych i skrzydeł zmęczonych, łzy i krew roniący. Lecimy, lecimy ku Tobie przed wichrami złymi i pościgami jastrzębimy, strwożeni i uciekający. Zmiłuj się nad nami. Eliza Orzeszkowa. Urodzona na Białorusi w Miłkowszczyźnie 6 czerwca 1841 roku, Eliza Orzeszkowa zmarła tam 18 maja 1910. Jej najsłynniejszy utwór Nad Niemnem doczekał się pięknej ekranizacji. W czasie powstania styczniowego ukrywała Romualda Traugutta, za co został skonfiskowany majątek męża Piotra, a męża samego wysłano na Syberię.

Śpiewał Bernard Ładysz. Mogiła na skwerze. Nogą można potrącić tuż obok rynsztoka w biednych kwiatach i hełmu stalowym rynsztunku. Krzywy napis, nieznany, i z błota powłoka i słowa twardej chwały padł na posterunku. Jemu się należy najszczerszy z pacierzy, co umierając szeptał: Warszawy nie damy. Grób na skwerze ulicznym, krzyż z okiennej ramy. Taka mała mogiłka, a w niej wielkość leży. Witold Hulewicz. Z projektu IPN Przystanek Historia. Dnia 12 czerwca 1941 roku o 4 rano w Boże Ciało do więzienia na ulicy Dzielnej, zwanym Pawiakiem, przyjechały wozy, by zabrać 15 mężczyzn i 14 kobiet na egzekucję. W tym dniu droga życia Witolda Hulewicza zakończyła się w Lesie Palmirskim. Niemcy stwarzali pozory, że transporty o świcie i pozwolenie więźniom na zabranie walizek, plecaków i paczek żywnościowych, a nawet oddanie im dokumentów osobistych i przedmiotów złożonych w depozyt, oznaczało wywiezienie do obozów koncentracyjnych. Dopiero zdawano sobie sprawę z prawdziwego miejsca celu transportu, gdy samochody wjeżdżały na polną drogę, a następnie do lasu. Po przyjeździe na miejsce krępowano ręce więźniom i zakładano czarne opaski na oczy. Później ustawiano nad krawędzią świeżo wykopanego dołu o głębokości od 2,5 do 3 metrów i oddawano strzały. Po egzekucji Niemcy zakopywali doły, maskowali igliwiem, a potem obsadzali młodymi sosnami. W egzekucji dnia 12 czerwca 1941 roku oprócz Witolda Hulewicza zginął również Stanisław Piasecki, dziennikarz i krytyk literacki, oraz Jerzy Szuryk, prawnik i współpracownik Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Informacja o dokonaniu tej egzekucji znalazła się w prasie podziemnej, biuletynie informacyjnym, wymieniając wśród rozstrzelanych nazwisko Hulewicza. O losie Hulewicza pisał Stanisław Helsztyński w następujący sposób. Witold Hulewicz, jadąc z gromadą towarzyszy i towarzyszek w aucie ciężarowym do Lasu Palmirskiego, bez wątpienia odczuwał tragiczną ironię, która przypadła w dziedzictwie jego młodemu życiu. On, który 4 najlepsze lata spędził przymusowo na froncie niemieckim na zachodzie, walcząc za Rzeszę przeciw koalicji, który część swego pracowitego życia spędził na przyswajaniu dzieł niemieckich społeczeństwu polskiemu. On, przyjaciel Rylkiego, biograf Beethovena, tłumacz Goethego, Henryka Kleista, Tomasza Manna, Maxa Broda, jechał na miejsce stracenia w leśnym pustkowiu, w zwartym, nienawistym kole Niemców, którzy strzelali do ofiar nad brzegiem przygotowanego dołu. Modlitwa. Gwiazd, siewco i księżyców, co w eterze wiszą, o Panie nad deszczami i Panie nad skwarem, porównaj nas zmęczonych z milczącym obszarem, niebiosa ku nam nachyl i napój nas ciszą. O utop nas w Twych światów bezmiernej głębinie, posrebrzaj nas jak gwiazdy, rozpuszczaj jak morze, nalewaj nas z powietrzem w błękitne przestworze, nastrajaj nas jak echo i słuchaj jak ginie. Bladym uczyń nas rankiem wschodzącym na niebie, obłokiem, co w południe leniwo przepływa, woalem czarnej nocy, co ziemię nakrywa, oswobódź nas od duszy i wybaw od siebie. Jan Lechoń. Poeta urodził się 13 marca 1899 roku w Warszawie jako Leszek Józef Serafinowicz w rodzinie o korzeniach tatarskich. Był synem Władysława Serafinowicza, herbu Pobóg, i Marii Zniewęglowskich, herbu Jastrzębiec. Miał 2 braci, Zygmunta, późniejszego pedagoga i dyrektora szkół w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, i Wacława. O Janu Lechoniu pisał jego znajomy.
ten młody poeta z przedwojennej Warszawy, tęskniący do homeryckiej rzeki i sławy, wierzący w rusałki, niewierzący w całki, w starożytnych duchu opiewał ludzkie sprawy. Poeta zginął w Ameryce 8 czerwca 1956 roku. I tu przyszedł mi czas pożegnać się z Państwem jeszcze jednym nokturnem Chopina w wykonaniu Roger Woodward. Życzę spokojnych dni w gronie najbliższych przyjaciół i ukochanych z rodziny.